5.15 odczyt rolniczy, 6.30 płyty, 7.05 słuchowisko dla dzieci, 8.04 jakaś płyta, 8.09 ktoś coś czyta, to nieważne, najważniejsze dziś jest ona. 1.07, 1.03, 1.05 ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem, umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę.

księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, pół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa

ostrogo. Każdy czeka, każdy wie, że już niedługo. Bomba w górę, proszę państwa, bomba w górę. Szamiet nosa trzeba wyczuć, koniunkturę. Już rozciąsa ten dylemat każdy gracz. Jak ma stawiać na ogiera czy na klacz? Ogier pięknie na maneżu biega klusa. Ale dziokej, wiesz pan dziokej, ma platfusa. Ja bym nie grał, jeśli szczerze radzić mam.